ati huku tiseka mina, mapatu mateka mina, ninga sanikombela njati maso kwenteka ini. Mm, ujomla mina, nifuneni madoda.

0: la radio swa ku ita dzisane swinwanyana ja na mina loko ni swi koni ka phazama nda kombela rivalelo
1: kana tswane cancel go pfunene ri karla na ibula mbelano ni student matrala ya vusiku nyamutle ibule kusukela a xikaneki susha ngozeni a xifundza xa ntjongweni lomo xifundza nkulukazi na kona klub inzula kino komtsomina roshtino botela.